Madu cha kartu jira joga ne do degree misanto kara kundista saram la sila fia ga bokne bokne tondo kula mundan do le 9 juin bal to do jota rojo grek misan gar kara se grosso gre mi ya kuje tarjik do beda kuje berja kuje paje ne ci sad kar ga jine kara ma kor golum kar jine joga ne do dro munda tarjik do beda makilam bi sidi mbol don dang bedele yasin gedna babgu jan jada bu jan jan de ne de simberji de sikine kamatura karsha kuje ma to dan dubalum telum ga yisko kan ci kilam ya telum gulel de neje yarna iva de bam si technicien am karat ne mbol dawa wajire mandi lam ko barne lam a wajire ndum ko bar wol wol dan me beje de si o to ro radio jile si surje ngabe ber ila 94.5 pagdo dar